0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, vroče bo, ne? Mislim, da to čisto nekaj normalnega za poletni.
1: 21 stopinj že imamo.
0: Ja, in kaj boste kaj delali danes v tej vročini?
1: Ja, kaj, ležali v senci in delali nič, absolutno nič.
0: Brez ni nič Arnej.
1: Arnej. Glej, če sem iskren, je najlažje delati nič, ker nikoli ne veš, kdaj si gotov.
0: Obež.

se kaj vriska, pumpari, pumparke, naj vriska Daniel, skratka, pozdrav v kraj Bukovo, tam stojim mlaj.